Nasza Luba, boje pieska, nos je wietar, smora. Nasza Luba, boje cwieta, traje.